0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Węgier, Peter Magyar, planuje nominować szachistkę Judith Polger na prezydentkę kraju w związku z usunięciem byłego prezydenta Tamasa Szulioka przez parlament. Magyar podkreśla, że osoba bez przeszłości w polityce partyjnej najlepiej reprezentowałaby jedność Węgier. Szuliok podpisał poprawkę do konstytucji, co umożliwia wcześniejsze zakończenie jego kadencji. Spotkanie z Judith Polger ma odbyć się w poniedziałek. Simenete Cattaneo Vespucci, znana mu za Sandro Botticellego, mogła umrzeć nie na gruźlicę, jak dotąd sądzono, lecz na gruczolaka przysadki mózgowej, co sugerują badania naukowców z Queen Mary University of London oraz Uniwersytetu Campus Biomedico di Roma. Analiza dokumentów historycznych ujawnia, że Simenete doświadczała objawów, takich jak bóle głowy, halucynacje i wymioty, które mogą wskazywać na powiększający się guz. Badacze podkreślają, że gwałtowne ruchy, w tym taniec, mogły przyspieszyć apopleksję guza i w konsekwencji jej śmierć w wieku 23 lat. Simenete zmarła w 1476 roku, a jej ciało zostało pochowane w kościele Ognissanti we Florencji. Na miejscu dawnej galerii Malta w Poznaniu powstanie osiedle mieszkaniowe, a deweloper planuje również budowę kaplicy dla lokalnej parafii. Pełnomocnik właściciela terenu, mecenas Jacek Masiota, wskazał, że list intencyjny w tej sprawie ma być podpisany po wakacjach. Kaplica ma pełnić funkcję przejściową aż do zakończenia budowy kościoła, który zrealizować ma parafia pod wezwaniem imienia Jezus. Wciąż trwają prace nad nowym planem miejscowym dla tego obszaru, a przed inwestorami jeszcze drugi etap konsultacji miejskich. Uchwalenie planu nie jest przewidywane w najbliższych miesiącach. El Niño może być jednym z najsilniejszych zjawisk tego typu od 75 lat, z 81% szans, że osiągnie kategorię bardzo silnego tej jesieni. Naukowcy ostrzegają, że skutki tego zjawiska odczują mieszkańcy całego świata, w tym Europy, gdzie może dojść do zmian w temperaturze i opadach. W drugiej połowie zimy, w styczniu i lutym, w północnej i środkowej Europie zazwyczaj robi się chłodniej i bardziej sucho. Silne El Niño może również zwiększyć ryzyko rekordowych upałów, co w połączeniu z globalnym ociepleniem może prowadzić do ekstremalnych warunków pogodowych. NOAA przewiduje, że istnieje 97% szans, że zjawisko utrzyma się do wiosny 2027 roku. W niedzielę w Polsce prognozowane są intensywne opady deszczu oraz burze, które będą przemieszczać się z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. Około godziny 15 strefa frontowa uaktywni się, przynosząc silne wyładowania na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w sąsiednich powiatach. W miejscach najbardziej zagrożonych burzami, takich jak Dolny Śląsk czy Małopolska, mogą wystąpić opady rzędu 40 do 60 litrów na metr kwadratowy oraz grad o średnicy do 4 cm. Wiatr w tych rejonach może osiągnąć prędkość do 100 km na godzinę. Pomarańczowe alarmy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały wydane dla obszarów najbardziej narażonych na niekorzystne warunki pogodowe. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do drugiej w nocy w województwie mazowieckim na drodze S61 między Łomżą a Ostrowem Mazowieckim trwają roboty na odcinku drogi numer S61. Równolegle na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz na jezdni lewej w kierunku Pyżowic. Dodatkowo na DK42 obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W lutym w Phoenix w Stanach Zjednoczonych 18-miesięczny chłopiec, uznany za zmarłego po utonięciu w przydomowym basenie, po kilku godzinach zaczął oddychać w szpitalnej kostnicy. Lekarz stwierdził zgon, a następnie poprosił o chwilę ciszy. Po powrocie oddechu dziecko zostało przetransportowane helikopterem do innego szpitala. Szpital Mercy Gilbert Medical Center określił sytuację jako rozrywającą serce. Informacje na ten temat ujawniono dzięki dokumentom policyjnym opublikowanym w lipcu. Pożar w hiszpańskiej Kastylii La Manchi zniszczył ponad 13 tysięcy hektarów terenów. CEO skłoniło władze do ewakuacji 800 osób z 21 gmin. W akcji gaszenia bierze udział ponad 200 strażaków oraz śmigłowce gaśnicze. Premier Pedro Sánchez podkreślił, że negowanie kryzysu klimatycznego zwiększa naszą bezbronność wobec takich katastrof. W regionie Saragossy Straż Pożarna kontynuuje walkę z pożarem, który strawił około 15 tysięcy hektarów lasów. Pomimo poprawy sytuacji, władze pozostają czujne wobec zagrożenia. W niedzielę w Polsce występują burze, które przemieszczały się na północny wschód, a ich towarzyszące porywy wiatru przekraczały 100 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wielu województw, w tym podkarpackiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz zachodniopomorskiego. Burze są umiarkowane, a lokalnie silne, z opadami deszczu wynoszącymi od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy na godzinę, a w niektórych miejscach nawet do 60 litrów. Najsilniejsze porywy wiatru odnotowano w Krakowie, gdzie prędkość osiągnęła 104 km na godzinę. W związku z tym zaleca się ostrożność i śledzenie aktualnych informacji pogodowych. Do aresztu trafił 23-letni ojciec 9-miesięcznego dziecka, który usłyszał zarzut znęcania się nad synem oraz spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak lekarz szpitala w Sandomierzu, do którego zgłosiła się matka z chłopcem z gorączką, odkrył na ciele dziecka ślady przemocy. Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Matka dziecka nie usłyszała żadnych zarzutów, a mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, która może być podwyższona do 8 lat. W niedzielę po godzinie 16 na trasie S5 w kierunku Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni motocyklista. Chłopak najechał na samochód osobowy, a mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować jego życia. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku wypadku występują poważne utrudnienia w ruchu na trasie S5, które mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

7 meczów i straciła tylko jedną bramkę. W półfinale Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ich kluczowych graczy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowan skrytykował ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka za jego podejście do kierowców z zakazami prowadzenia. Wyraził oburzenie na nagonkę na kierowców oraz wskazał, że różne rodzaje zakazów nie powinny być traktowane jednakowo. Dowan zadał pytanie, dlaczego do więzienia mają trafiać porządni ludzie, a nie prawdziwi przestępcy. Interpelacja została zarejestrowana, a poseł oczekuje na odpowiedź ministerstwa. Prawo i Sprawiedliwość znalazły się w centrum politycznej burzy po apelu prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego do współpracowników o zaprzestanie publicznych sporów, które mogą przynieść satysfakcję politycznym oponentom. W odpowiedzi na wewnętrzne napięcia, kierownictwo partii podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń politycznych, takich jak Rozwój Plus i Po Pierwsze Polska. Rzecznik partii Rafał Bochenek zapowiedział, że ci, którzy nie zastosują się do decyzji, mogą zostać wykluczeni z partii. Mimo że około 130 parlamentarzystów zadeklarowało brak przynależności do stowarzyszeń, członkowie Rozwoju Plus nie zamierzają opuścić swojej organizacji. Spotkanie Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło rozstrzygnięcia w kluczowych kwestiach, a były premier zapewniał o swojej lojalności wobec prezesa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami w województwach lubelskim, w tym w powiatach bialskim, Biała Podlaska oraz radzyńskim. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, osiągające miejscami od 50 do 70 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych rejonach możliwe są opady do 90 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywały do północy w poniedziałek. W wielu innych województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia, a prognozy przewidują także silne opady deszczu oraz grad. W związku z tym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów meteorologicznych. Alicja Rosolska, tenisistka, która w zeszłym roku przeszła udar, zagrała w pierwszej rundzie gry podwójnej na Wimbledonii, gdzie jej partnerką była Chilijka Alexa Guarachi. Mecz zakończył się przegraną z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luisą Stefani, faworytkami rozstawionymi z numerem 2, wynikiem 2-6, 2-6. Udział w turnieju, mimo trudności zdrowotnych, jest dla niej znaczącym osiągnięciem. Rosolska podkreśla, że motywacją do powrotu do sprawności byli jej synowie, z którymi chciała biegać i grać w piłkę. Tak brzmiały informacje Radia DHT, czas na muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Jarosław Kaczyński nie wyklucza kolejnego spotkania z Mateuszem Morawieckim, mimo że obecnie nie ma takiego spotkania w planach. W Prawie i Sprawiedliwości trwa spór między frakcjami, a kierownictwo partii zdecydowało o wystąpieniu członków z politycznych stowarzyszeń. Morawiecki pragnie kontynuować działalność w stowarzyszeniu Rozwój Plus, co budzi kontrowersje. Do piątku około 130 parlamentarzystów złożyło deklarację o rezygnacji z przynależności do takich stowarzyszeń. Rzecznik partii Rafał

oraz o jednym zaginionym. Amerykańskie operacje w Iranie trwają już 9. noc z rzędu. 15 lat Alessio C. zakończyło się tragicznie w parku rozrywki Luna Park w Spetornou, Włochy, gdzie zmarł w wyniku porażenia prądem. Chłopiec podczas zabawy z przyjaciółmi próbował zmierzyć siłę kopnięcia na urządzeniu do treningu. CO mogło prowadzić do zwarcia po intensywnych opadach deszczu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a urządzenie zostało skonfiskowane. Właściciele parku wyrazili głęboki żal i złożyli kondolencje rodzinie ofiary. W pierwszej połowie 2026 roku do polskich kin trafiło około 180 nowych tytułów, w tym wiele interesujących filmów. Wśród nich znajduje się Father, Mother, Sister, Brother w reżyserii Jimmy Jarmusza, który zdobył Złotego Lwa na festiwalu filmowym w Wenecji. Chloe Zhao zaprezentowała Hamneta, fabularyzowaną opowieść o relacji Williama Szekspira i Agnes Hathaway, która porusza temat straty dziecka. Kolejnym istotnym tytułem jest Głos Hind Rajab, Kauter Benhania, który przedstawia dramatyczne losy 5-letniej palestyńskiej dziewczynki podczas konfliktu zbrojnego. Warto również zwrócić uwagę na dramat La Grazia Paolo Sorrentino'u, opowiadający o fikcyjnym prezydencie Włoch, który staje przed moralnymi dylematami. Nawałnice przetaczające się przez Polskę spowodowały ponad 1500 interwencji służb ratunkowych. Najcięższa sytuacja występuje w Małopolsce, Śląsku i Lubelszczyźnie, gdzie w Targanicach drzewo przewróciło się na bryczkę, raniąc 6 osób. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 15 województw, w tym małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców zagrożonych obszarów, zalecając zabezpieczenie rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, pokonując Argentynę 1-0 po dogrywce, a bramkę na wagę złota zdobył Ferran Torres w 106 minucie. Donald Trump wręczył nagrody zwycięzcom i odniósł się do trwających bombardowań Iranu przez Stany Zjednoczone. W Polsce zapowiedziano możliwe spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Dziś odbędzie się także zaprzysiężenie nowego premiera Zjednoczonego Królestwa, Andrego Burnhama. Kijów został znacząco uszkodzony w wyniku intensywnych rosyjskich ataków rakietowych, w których zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Korespondent TVPE Piotr Kaszuwara opisał miasto jako podziurawione jak durszlak, wskazując na liczne zniszczenia, w tym powybijane okna, spalone dachy i wyrwy w ulicach. To był jeden z najcięższych ataków od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Dalsze działania Rosjan prowadzą do przekształcenia Kijowa w ruinę. Donald Trump odrzucił sugestie o napiętych relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią, podkreślając, że drużyna hiszpańska grała lepiej podczas mundialu. Prezydent Stanów Zjednoczonych wręczył medale finalistom na stadionie, gdzie obecni byli również władcy Hiszpanii. Krytyka wobec Hiszpanii dotyczyła m.in. wydatków na zbrojenia, jednak Trump określił mundial jako jedno z największych wydarzeń w historii. Piotr Kuśmirek, poeta i księgarz z Warszawy, zaginął 1 marca 2025 roku, a jego poszukiwania trwały ponad rok. Rodzina dowiedziała się o jego śmierci w wypadku, do którego doszło 13 marca 2025 roku w Słowacji, jednak informacja o pochówku dotarła do nich dopiero w lipcu 2026 roku. Ciało mężczyzny zostało pochowane na lokalnym cmentarzu, a na Facebooku utworzono profil dedykowany poszukiwaniom, gdzie przekazywano aktualności. Bliscy podziękowali wszystkim, którzy angażowali się w akcję poszukiwawczą. W Toruniu prognozowana temperatura na dziś wynosi 19 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to 20 stopni. Niebo będzie zachmurzone w 73%, a przewidywane opady deszczu osiągną 5,9 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością 18,5 m na sekundę, co może wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na zmiany pogodowe. Słońce wstanie o godzinie 4:44, a zajdzie o 20:59. W kolejnych dniach

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy w województwie pomorskim na drodze S6E między węzłami Luzino i Szemut trwają prace na odcinku numer S6E. W województwie śląskim na budowie S1 węzeł Kosztowy-Bielsko-Białarów dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle wprowadzono przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice oraz na DK42 obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W niedzielę 19 lipca 2026 roku odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto ostatnie wylosowane liczby to 38, 41, 5, 6, 12 oraz 43, akumulacja na najbliższe losowanie wynosi 12 milionów złotych. Losowanie Eurojackpot, które odbyło się 16 lipca, przyniosło liczby 6, 21, 31, 47, 48 oraz euro numery 2 i 9, a w najbliższym losowaniu do wygrania jest 260 milionów złotych. Następne losowania gier Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto oraz Eurojackpot odbędą się we wtorek, 21 lipca 2026 roku. O 4 nad ranem czasu polskiego zakończyła się 9. fala nocnych ataków Stanów Zjednoczonych na cele w Iranie, w wyniku których zniszczono centra dowodzenia, systemy obrony przeciwlotniczej oraz infrastrukturę komunikacyjną. W odpowiedzi na te ataki Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaatakował bazę amerykańskiego lotnictwa w Kuwejcie oraz zniszczył amerykański samolot wojskowy w Jordanii. W irańskich atakach odwetowych zginęło 2 amerykańskich żołnierzy, a 3 jest uznawany za zaginionego. Amerykańska armia podkreśla, że pozostaje w stanie najwyższej czujności i jest gotowa do dalszych działań. Większość Polaków, bo aż 51,1%, sprzeciwia się przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej według najnowszego badania IBRIS dla Rzeczpospolitej. Zaledwie 37,7% respondentów popiera powrót do poboru. Wysoki poziom, wynoszący 76,6%, dotyczy natomiast obowiązkowych szkoleń wojskowych dla kobiet i mężczyzn, szczególnie wśród mężczyzn i mieszkańców małych miast. Badanie przeprowadzono w dniach 10 i 11 lipca 2026 roku. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, cieszy się uznaniem ponad 41% Polaków, według badania UCE Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu. Około 19% respondentów oceniło jego działalność jako zdecydowanie dobrze, a 22,5% jako raczej dobrze. Pozytywne oceny przewyższają negatywne, które wyniosły 23%. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15 do 17 lipca 2026 roku. W nocy z niedzieli na poniedziałek obwód moskiewski został zaatakowany przez ponad 400 dronów, z których większość została zneutralizowana przed dotarciem do celów. Głównym celem ataku było centrum logistyczne Wildberries w Podolsku, gdzie wystąpiły pożary, w tym w składzie ropy naftowej. W Moskwie zgłoszono zakłócenia w pracy lotnisk oraz ostrzeżenia o możliwych przerwach w dostępie do internetu. Rosyjskie władze informują o skutkach ataku, które mogą wpływać na funkcjonowanie regionu. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 11 w województwie mazowieckim na DK9 między Radomiem a Iłżą występują utrudnienia. Od 8 rano do poniedziałku 3 sierpnia do 21 w województwie śląskim w Lalikach na S1G remontują nawierzchnię i odwodnienie. Równolegle na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożeniem na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Ogólnopolskie ćwiczenie Alarm 26 odbędzie się w Polsce 21 lipca w godzinach od 7 do 19. W ramach ćwiczeń uruchomione będą syreny alarmowe, które nadadzą dwa sygnały dźwiękowe. Modulowany dźwięk oznaczający alarm oraz ciągły dźwięk odwołujący alarm, każdy trwający 3 minuty. Wojsko Polskie przeprowadza w tym czasie szkolenia w regionie Opolszczyzny. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań, a także o niepublikowanie zdjęć wojska ani pojazdów w mediach społecznościowych. W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski 40% Polaków wskazało Mateusza Morawieckiego jako preferowanego kandydata PiS na premiera, w porównaniu do 18% dla Przemysława Czarnka. Spośród badanych 41,3% nie miało zdania na ten temat. Wśród wyborców opozycji Morawiecki wyprzedza Czarnka jedynie o 1 punkt procentowy. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16 i 17 lipca 2026 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków. Polska zabezpieczyła w pierwszej połowie 2026 roku ponad 84 tony substancji odurzających, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do całego roku 2025. Kraj stał się jednym z głównych europejskich centrów produkcji syntetycznych środków psychoaktywnych, likwidując 51 nielegalnych laboratoriów. Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło 5,2 tony kokainy, co również wskazuje na wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Polska produkuje znaczną część syntetycznych katynonów w Unii Europejskiej, a rosnąca konsumpcja tych substancji wskazuje na profesjonalizację działalności grup przestępczych. W Polsce prognozowane są silne wichury, szczególnie w regionach nadmorskich, gdzie porywy wiatru mogą przekraczać 90 km na godzinę. Na Bałtyku wystąpi silny sztorm, osiągający do 10 stopni w skali Beauforta. Najsilniejsze wiatry spodziewane są wzdłuż wybrzeża we wczesnych godzinach porannych we wtorek. W głębi kraju wiatr osiągnie prędkość 50 do 60 km na godzinę, a prognozowane są intensywne opady deszczu. Temperatura w północnej i północno-wschodniej Polsce nie przekroczy 15 do 17 stopni Celsjusza. Ponad 400 dronów zaatakowało obwód moskiewski, powodując pożar magazynu największego sklepu internetowego w Rosji oraz w bazie paliwowej. Rosyjskie władze informują, że większość bezzałogowców została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej, a 85 zniszczono w pobliżu Moskwy. W wyniku ataku wystąpiły przerwy w dostępie do internetu w stolicy, a alarmy gotowości przeciwrakietowej ogłoszono w kilku sąsiednich obwodach. Mimo pożaru, zakład magazynowy rzekomo działa normalnie po wcześniejszej ewakuacji pracowników. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 11 na drodze DK9 między Radomiem a Iłżą obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Od 9 rano do 12 na DK26 między Chojną a Trzcińskiem Zdrój wprowadzono ruch wahadłowy. Od 8 rano do poniedziałku 3 sierpnia do 21 na S1 w Lalikach trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do Kosztowego oraz przełożono go na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump wręczył trofeum mistrzów piłki nożnej kapitanowi hiszpańskiej drużyny Rodriemu, mimo wcześniejszych krytycznych uwag o Hiszpanii. Ceremonia odbyła się w obecności premiera Hiszpanii Pedro Sancheza oraz króla Filipa VI, przy globalnej widowni przekraczającej miliard ludzi. Hiszpańskie władze piłkarskie zaznaczają, że polityka nie wpływa na motywację drużyny, mimo istniejących napięć między Hiszpanią a Stanami Zjednoczonymi, dotyczących między innymi kwestii imigracji oraz użycia baz wojskowych. Administracja Trumpa planuje przedstawić globalną deklarację o wolności słowa podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu. Dokument krytykuje unijne regulacje dotyczące wolności słowa, określając je jako cenzurę i zobowiązuje sygnatariuszy do braku karania dezinformacji, o ile nie prowadzi ona do przemocy. Rządy Unii Europejskiej prowadzą negocjacje dotyczące podpisania dokumentu, aby nie naruszyć swoich regulacji. Celem deklaracji jest ochrona amerykańskich platform technologicznych przed nadmiernymi regulacjami, co zdaniem europejskich prawodawców stanowi atak na unijne prawo. W Hiszpanii trwają masowe ewakuacje mieszkańców 32 miejscowości z powodu pożarów lasów i łąk. Najcięższa sytuacja występuje w regionie Castilla-La Mancha, gdzie ewakuowano mieszkańców 25 wsi, a w gminie La Mierla spłonęło ponad 16 tysięcy hektarów. Służby ratunkowe zmagają się z silnymi wiatrami i wysokimi temperaturami, które mogą osiągnąć 45 stopni Celsjusza. Pożary występują również w Aragonii, Katalonii oraz Andaluzji. Władze obrony cywilnej informują, że sytuacja jest krytyczna i wymaga szybkiej reakcji. Borys Nadjeżdin ogłosił zakończenie swojej kampanii wyborczej do Dumy Państwowej, tłumacząc to wyczerpaniem możliwości prawnych do angażowania się w działalność opozycyjną w Rosji. Ministerstwo Sprawiedliwości uznało go za agenta zagranicznego, a inne instytucje oskarżyły go o ekstremizm, co wykluczało jego szanse na wybór. Nadjeżdin zdecydował, że zebrane podpisy nie będą składane, a fundusze kampanii zostaną przeznaczone na wypłaty dla zbieraczy podpisów. W ostatnich dniach polityk został ukarany grzywną oraz uznany za winnego eksponowania ekstremistycznych symboli. Wojsko amerykańskie przeprowadziło 9. noc z rzędu ataków na Iran, koncentrując się na irańskich centrach dowodzenia i infrastrukturze wojskowej. Ataki miały na celu osłabienie zdolności Iranu do atakowania statków w cieśninie Ormaz. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o eksplozjach oraz unieruchomieniu dwóch tankowców, które próbowały przepłynąć przez nieuznawaną przez Iran trasę. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone zapewnił, że Stany Zjednoczone są otwarte na dyplomatyczne rozwiązania, jednak odpowiedzą na irańskie działania, które obejmują wystrzeliwanie rakiet. W odpowiedzi na sytuację w regionie Stany Zjednoczone wysyłają dodatkowe myśliwce oraz powietrzne

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Izabela Bodnar, posłanka klubu Centrum, opublikowała zdjęcie z martwymi tuńczykami, co wywołało oburzenie w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na krytykę Bodnar podkreśliła, że każdy przysmak rybny, w tym sushi, pochodzi od złowionych zwierząt. Zaznaczyła, że osoby jedzące mięso nie powinny oburzać się na jej zdjęcie i zasugerowała tym, którzy nie zgadzają się z jej podejściem, rozważenie przejścia na wegetarianizm. Kontrowersyjna publikacja spotkała się z falą komentarzy ze strony dziennikarzy i polityków, którzy zwrócili uwagę na brak empatii w jej działaniach. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że sprzeciwy wobec wsparcia dla Ukrainy są oderwane od rzeczywistości. W nocy z 18 na 19 lipca Ukraina zestrzeliła 18 z 41 rosyjskich pocisków w trakcie intensywnego ataku. Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie wsparcia dla Ukrainy oraz konieczność modernizacji polskiej armii w obliczu rosyjskich działań. Jego oświadczenie zostało szeroko komentowane w ukraińskich mediach, które zwróciły uwagę na potrzebę dalszej pomocy. Lotnisko w Palm Beach zostało przemianowane na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda J. Trumpa. CEO spotkało się z dużym niezadowoleniem pasażerów i skutkowało bojkotem portu. W odpowiedzi United Airlines zaoferowały pasażerom możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji, jednak później wycofały się z tej oferty. Zmiana nazwy nie została jeszcze ostatecznie sfinalizowana, a nowy kod portu ma być wprowadzony 18 sierpnia. Chaos w organizacji działania linii lotniczych został spowodowany reakcją pasażerów na tę decyzję. Ukraiński atak z 17 lipca na rosyjski bombowiec strategiczny Tu-95, stacjonujący w bazie Engels, zakończył się znacznymi zniszczeniami maszyny, która została dosłownie przepołowiona. Zdjęcia satelitarne potwierdzają, że nie wróci ona do służby, co stanowi poważny cios dla rosyjskiego lotnictwa strategicznego, w którym Tu-95 odgrywa kluczową rolę. Rosyjskie siły zbrojne są zmuszone do ograniczenia działań do modernizacji istniejących samolotów, ponieważ produkcja nowych została wstrzymana. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, krytykuje wzrost cen paliw, określając je mianem paragonów grozy. Ceny benzyny 95 mogą osiągnąć 7,30 zł, a diesla 8,20 zł na litrze. Czarnek apeluje o szybkie zajęcie się projektem ustawy, który zakłada obniżenie VAT z 23 do 8% oraz akcyzy na paliwo. Analitycy przewidują, że w nadchodzących dniach ceny paliw mogą wzrosnąć o ponad 20 groszy na litrze. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Iran skutecznie atakuje amerykańskie bazy, wykorzystując nowoczesne technologie oraz wsparcie z Chin i Rosji. W piątek w wyniku celowego ataku Irańczyków zginęło co najmniej 2 amerykańskich żołnierzy w bazie Muwaffaq Salti w Jordanii. Iran stosuje pociski MARV, które zmieniają trajektorię w trakcie lotu, co zwiększa ich nieprzewidywalność. Wsparcie ze strony Moskwy i Pekinu umożliwia Iranowi dokładniejsze lokalizowanie amerykańskich pozycji. W obliczu tych wydarzeń amerykańska strategia może sugerować możliwość ofensywy lądowej. Stany Zjednoczone złożyły prośbę o rozmieszczenie 8 amerykańskich samolotów tankowców na lotnisku Bezmer w Bułgarii, aby wspierać swoje działania na Bliskim Wschodzie. Bułgarski premier Rumen Radev zapowiedział, że wniosek zostanie przedstawiony parlamentowi. Prośba opiera się na umowie o współpracy obronnej między Bułgarią a Stanami Zjednoczonymi, która została podpisana w 2006 roku. Radev wyraził zrozumienie dla wyzwań związanych z sytuacją. Kryzys na Krymie nasila się z powodu braku dostępu do energii, jedzenia i paliwa, co wpływa na działalność lokalnych biznesów, w tym kawiarenek. Mieszkańcy Sewastopola obawiają się o swoją przyszłość, a rozmowy koncentrują się na problemach z prądem oraz nadchodzących zagrożeniach. Sektor turystyczny znacząco ucierpiał, a wielu mieszkańców zmuszonych jest do poszukiwania nowych źródeł dochodu z powodu zamykania działalności. W obliczu tych trudności lokalna społeczność odczuwa coraz większą presję i niepewność. W Szczytnie aresztowano 50-letniego mężczyznę, który wraz z żoną prowadził rodzinny dom dziecka, a według ustaleń miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi oraz dopuszczać się innych czynów seksualnych. Poszkodowane to 2 kilkunastoletnie osoby, a dowody w sprawie obejmują m.in. nagranie wideo wykonane przez jedną z dziewczynek. Para prowadziła placówkę przez wiele lat, opiekując się kilkunastoma dziećmi i nastolatkami, z których w zeszłym tygodniu 9 zostało odebranych decyzją sądu. Śledczy sprawdzają, czy mogło być więcej ofiar oraz czy żona mężczyzny miała wiedzę o jego działaniach. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, a prokuratura nie ujawnia, czy przyznał się do zarzutów. Łazel Krupych, weteran wojny w Ukrainie, został brutalnie zaatakowany przez 2 rodaków podczas rekrutacji do wojska. Przemoc wobec rekruterów staje się coraz powszechniejsza, z ponad 600 udokumentowanymi atakami w kraju. Strach przed frontem oraz kontrowersyjne metody mobilizacji, takie jak mobilizacja busowa, potęgują napięcia społeczne. Kryzys rekrutacyjny osłabia jedność narodową Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, a weteran podkreśla, że nikt już nie zgłasza się na ochotnika. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Wiceprezydent Stany Zjednoczone J.D. Vance krytykuje Izrael za prowadzenie kampanii mającej na celu sabotowanie negocjacji pokojowych z Iranem. Podkreśla, że działania te są dobrze finansowane i mają na celu przedłużenie konfliktu. W ostatnim głosowaniu w Izbie Reprezentantów poparcie dla Izraela wśród demokratów spadło, co może skomplikować pozycję Vance'a w międzynarodowych negocjacjach. Coraz większa krytyka w Stanach Zjednoczonych dotycząca bezwarunkowego wsparcia dla Izraela może również wpłynąć na przyszłe finansowe wsparcie tego kraju. Ukraińskie drony zaatakowały lotnisko wojskowe w Jejsku, wywołując pożar w rejonie magazynu paliwa i raniąc jedną osobę. W wyniku ataku zniszczono 6 rosyjskich elementów obrony przeciwlotniczej. Dodatkowo, w wyniku działań na Krymie zaatakowano 7 węzłów energetycznych, co spowodowało częściowe przerwy w dostawie prądu. W Białgorodzie dron spadł na stację benzynową, raniąc jednego mężczyznę. Działania te są częścią ukraińskiej ofensywy, która intensyfikuje się w regionie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że pociski balistyczne są kluczowe dla kontynuacji rosyjskiej inwazji, podkreślając ich znaczenie po ostatnim ataku na Kijów. Zełenski zaapelował do państw zachodnich o przyspieszenie dostaw pocisków dla systemów Patriot, które są istotne w obronie przed rosyjskimi atakami. Analityk wskazał, że Rosja nie prowadzi ostrzału z okrętów, a pociski są wystrzeliwane z bliskich odległości, co ogranicza czas na reakcję mieszkańców Kijowa. W obliczu ostatnich uderzeń, które stanowią poważne zagrożenie dla ludności, Rosja wykorzystuje całą swoją produkcję pocisków, nie uzupełniając zapasów. Na stacji Wawrzyszew linii M1 w Warszawie pusty wózek dziecięcy spadł na tory, co doprowadziło do zamknięcia stacji. Pociąg, który wjechał na peron, zgniótł wózek, a obecnie pociągi kursują jedynie na odcinku między Kabatami a Słodowcem. W związku z incydentem Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą na trasie Młociny-Słodowiec. Na miejscu zdarzenia pracują strażacy, którzy zajmują się usuwaniem pozostałości wózka. Po fali chłodu do Polski nadchodzi ocieplenie, a temperatura może zbliżyć się do 30 stopni Celsjusza. Najbliższe dni przyniosą deszczową pogodę z możliwymi burzami w czwartek i piątek. Weekend od 25 do 26 lipca ma przynieść wzrost temperatur do 25, a nawet 28 stopni Celsjusza. Stabilna, słoneczna pogoda może pojawić się pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Irańska armia zestrzeliła drona, który według analityków może być polskiego pochodzenia, model Jaguar-M, używanego przez Armię Stanów Zjednoczonych do celów obserwacyjnych. Dron ten jest produkowany przez polską firmę Uavionics i wyróżnia się niskimi kosztami oraz długim czasem działania. Amerykańskie siły testowały Jaguar-M podczas ćwiczeń Balikatan 2026 roku na Filipinach. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opublikował zdjęcia zestrzelonego drona, co może wpłynąć na dalsze analizy i działania związane z użyciem tej technologii. Niemieckie władze, w tym kanclerz, odrzucają plan administracji Donalda Trumpa, który zakłada wsparcie dla wolności słowa i wyznania w Europie, uznając go za ingerencję w krajowe wybory. Program ma na celu wspieranie organizacji zajmujących się suwerennością narodową, imigracją i nadużyciami prawa. Kanclerz podkreślił, że finansowanie partii politycznych z zagranicy jest niezgodne z niemieckim prawem. Rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych stwierdził, że programy mają na celu wsparcie sojuszników przed zagrożeniami dla demokratycznych wartości. Po wybuchu wojny ze Iranem popularność Stanów Zjednoczonych w Niemczech spadła, a partie prawicowe zaczęły dystansować się od polityki Trumpa. Donald Trump dąży do przywrócenia złotej ery końca XIX wieku, co może prowadzić do chaosu, podobnie jak przed i wojną światową. Jego działania odzwierciedlają logikę, która przyczyniła się do dwóch wojen światowych w XX wieku. W obliczu kryzysu współczesnego porządku światowego, eksperci wskazują na potrzebę wzmocnienia współpracy w Europie jako jedynego sposobu na odwrócenie negatywnych trendów. Europa może stworzyć nowy model współpracy, który nie jest dostępny ani dla Chin, ani dla Stanów Zjednoczonych. Policja w Sokołowie Podlaskim zatrzymała 63-letniego kierowcę autobusu, który prowadził pojazd będąc nietrzeźwym. Badanie wykazało obecność alkoholu blisko 1 promilowi. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a autobus został przekazany innemu kierowcy. Odpowie przed sądem, gdzie grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz wieloletnia utrata prawa jazdy. Policja podkreśla, że takie zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla pasażerów. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, skrytykował wypowiedzi Przemysława Czarnka, który domagał się wstrzymania wsparcia dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie należy słuchać polityków porównujących Ukrainę do Rosji oraz zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania zasad przez obywateli Ukrainy w Polsce. Zauważył także frustrację związaną z wojną, ale zaznaczył, że odpowiedzialność wobec Ukrainy jest kluczowa. Jego komentarze pojawiły się w kontekście nasilającej się przemocy wobec Ukraińców. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń. Radio.

0: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham inspiruje się metodami Donalda Trumpa, aby odzyskać poparcie rozgniewanych wyborców. Burnham podkreśla potrzebę decentralizacji władzy oraz szybkiego działania w obliczu rosnących kosztów życia, które są kluczowe dla klasy robotniczej. Poprzez aktywne korzystanie z mediów społecznościowych stara się kreować wizerunek outsidera, bliskiego zwykłym ludziom. Eksperci zwracają uwagę, że Burnham ma mało czasu na przekonanie wyborców i powinien działać szybko, aby zyskać ich zaufanie. Długoterminowe prognozy wskazują, że upalne lato nadejdzie dopiero w sierpniu, kiedy to temperatury mogą osiągnąć od 25 do 30 stopni Celsjusza. Lipiec ma charakteryzować się chłodnymi temperaturami, przypominającymi wczesną jesień, oraz większą liczbą opadów deszczu. W sierpniu oczekiwane są znacznie mniejsze opady, co może prowadzić do problemów z suszą, szczególnie na południu Polski. Weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej zorganizowali protest w Kijowie, stawiając prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu ultimatum. Do 24 lipca oczekują odwołania generała Oleksandra Syrskiego z pozycji naczelnego dowódcy sił zbrojnych oraz zgłoszenia Michała Fedorowa na ministra obrony. W przypadku niespełnienia tych wymagań zapowiedziano bezterminową akcję protestacyjną. Organizatorzy wskazują, że kryzys został wywołany decyzjami prezydenta podjętymi bez konsultacji z najwyższym dowództwem. W PiS trwa poważny konflikt wewnętrzny, a Jarosław Kaczyński postawił ultimatum dotyczące stowarzyszenia frakcji Morawieckiego. Pojawiają się teorie sugerujące, że konflikt może być sztucznie wygenerowany, aby Kaczyński mógł zdobyć głosy bardziej prawicowego elektoratu. Emocje między politykami osiągają wysokie napięcia, co może zaszkodzić stabilności formacji oraz zaufaniu wyborców. Twórcy programu Stan Wyjątkowy analizują tę sytuację, wskazując na możliwość istnienia drugiego dna w wewnętrznych zawirowaniach partii. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że nowa lewica nie złoży ponownie projektu ustawy o związkach partnerskich w tej kadencji Sejmu, co jest konsekwencją weta prezydenta Karola Nawrockiego. Czarzasty skrytykował decyzję Nawrockiego, argumentując, że jest ona niezgodna z nowoczesnymi realiami życia społecznego. Nowa lewica planuje powrócić do tematu po kolejnych wyborach parlamentarnych w przypadku zdobycia większej liczby mandatów. Dodatkowo, Czarzasty wyraził poparcie dla propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczących ochrony lekarzy przed fikcyjnymi dyżurami. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
1: Słuchacie Radia DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Woli Ostrowieckiej na Wołyniu podczas ekshumacji odnaleziono szczątki co najmniej 38 osób. Ciała były wrzucane do dołu w sposób niedbały, a szczątki leżą w przypadkowym układzie. Na czaszkach odkryto ślady silnych mechanicznych urazów, a przy szczątkach znaleziono osobiste przedmioty, takie jak medaliki, krzyżyki, klamry i guziki. Prace ekshumacyjne są kontynuacją wcześniejszych badań z lat 1992, 2011 i 2015, kiedy odnaleziono 674 osoby. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi dalsze działania w tej sprawie. Wojny w Iranie i Ukrainie pokazują, że przeciwnicy, którzy wydają się słabsi, są trudni do pokonania. Zachód nie wyciąga wystarczających wniosków z tych konfliktów, co stwarza ryzyko nowych ataków. Kluczowe w przyszłych starciach będą szybkość innowacji oraz zdolność przemysłu zbrojeniowego do zwiększenia produkcji. Wojskowi ostrzegają, że Sojusz Północnoatlantycki musi szybko wdrożyć lekcje z ostatnich konfliktów, aby zyskać przewagę w napięciach z Rosją. Szczególnie Europie kończy się czas na dostosowanie się do zmieniających warunków na polu bitwy. Neukolln w Berlinie, nazywane Małym Stambułem, boryka się z poważnymi problemami przestępczości i ubóstwa. Stefan Evers, senator do spraw finansów, zwraca uwagę na nowe pokolenie klanów, które prowadzi walki o władzę i terytorium, co prowadzi do wzrostu przemocy oraz problemów związanych z narkotykami. Evers podkreśla konieczność większej odpowiedzialności społecznej mieszkańców oraz rozważenie prac społecznych dla osób korzystających z zasiłków. W jego ocenie sytuacja wymaga współpracy z przedstawicielami krajów pochodzenia osób bezdomnych i uzależnionych w celu znalezienia skutecznych rozwiązań. Platforma handlowa AliExpress została ukarana przez Komisję Europejską grzywną w wysokości 550 milionów euro z powodu niewystarczających działań w zakresie przeciwdziałania sprzedaży podrabianych oraz potencjalnie niebezpiecznych produktów. Komisja wskazała na problemy z systemem rekomendacji, weryfikacją sprzedawców oraz procedurami autoryzacji marek, co mogło prowadzić do dalszego rozpowszechniania nielegalnych ofert. AliExpress ma czas do 20 października na przedstawienie działań naprawczych, a w przypadku ich niewdrożenia może zostać objęta kolejnymi karami. Spółka wyraziła krytykę wobec decyzji komisji, podkreślając swoje proaktywne działania w poprawie bezpieczeństwa zakupów online. W 2025 roku rosyjskie sądy wydały rekordowe 1776 wyroków w sprawach związanych z terroryzmem, skazując w sumie 2078 osób. Spośród skazanych 889 osób oskarżono o publiczne nawoływanie lub propagandę terroryzmu, a wśród nich znalazło się 630 obywateli Ukrainy. Mediana kary więzienia za te przestępstwa wyniosła 15 lat, a najstarszy skazany miał 78 lat. Badanie wykazało również, że niemal połowa skazanych, czyli 929 osób, mogła być ofiarami prześladowań politycznych. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze S17 w województwie mazowieckim między węzłami Garwolin Południe a Garwolin Zachód kierowcy napotkają ograniczenia na odcinku o długości 45 km. Do czwartku do 17 na drodze S7 między węzłami Płońsk Południe a Płońsk Centrum występują utrudnienia na odcinku 2 km. Od jutra od północy do soboty 1 sierpnia do północy w województwie śląskim na drodze 44 a w Bieruniu występują utrudnienia. Do poniedziałku 3 sierpnia do 21 na drodze S1 w Lalikach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Na budowie między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą Ruch odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Karol Nawrocki wysłał list gratulacyjny do Anny Dymnej z okazji jej 75. urodzin. W liście podkreślił, że talent artystki nabiera pełniejszego znaczenia dzięki jej działalności charytatywnej, w szczególności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nawrocki życzył Dymnej siły do dalszej działalności oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Zwrócił uwagę na połączenie jej twórczości aktorskiej z wielkodusznymi działaniami, które tworzą zachwycające dzieło życia. Kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy odniosło rany w wyniku 3 irańskich ataków na siły Stanów Zjednoczonych w Jordanii, co spowodowało również uszkodzenia kilku śmigłowców. Informacje na ten temat zostały opublikowane przez New York Times, podczas gdy Pentagon wcześniej milczał na temat tych incydentów. W kontekście konfliktu z Iranem od początku działań zginęło 16 amerykańskich żołnierzy, a 400 zostało rannych. Pentagon przestał regularnie aktualizować dane dotyczące rannych wojskowych, co budzi kontrowersje w kwestii informowania opinii publicznej. Siły zbrojne Rosji ogłosiły odzyskanie pełnej kontroli nad autostradą R-280, która zaopatruje Krym. Informacje te przekazał prezydentowi Władimirowi Putinowi gubernator południowego ukraińskiego obwodu zaporoskiego, mianowany przez Kreml. W obliczu nasilającego się kryzysu paliwowego na Krymie władze wprowadziły racjonowanie paliwa. Ukraina zniszczyła kluczowe mosty, co wpłynęło na transport towarów i pasażerów. Rosyjskie siły stosują nowe metody i sprzęt w walce z ukraińskimi dronami atakującymi zaopatrzenie. Krzysztof D. został tymczasowo aresztowany na miesiąc i 15 dni za groźby pozbawienia życia skierowane do ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. W trakcie przeszukania jego domu policja odkryła ponad 180 gramów amfetaminy oraz 2 wagi. Mężczyzna przyznał się do zamieszczania obraźliwych słów w internecie oraz posiadania narkotyków na własny użytek. Grozi mu maksymalnie 3 lata więzienia za groźby oraz do 10 lat za przestępstwa narkotykowe. Sąd podjął decyzję o areszcie z obawy o matactwo. Podczas lotu linii Ryanair z Grecji do Niemiec doszło do poważnego incydentu, gdy pękło okno, przez które częściowo wypadł pasażer. Mężczyzna w wieku 61 lat został uratowany dzięki zapiętym pasom bezpieczeństwa oraz szybkiej reakcji innych pasażerów, którzy pomogli go wciągnąć z powrotem do kabiny. Piloci zdecydowali się na awaryjne lądowanie w Salonikach, gdzie pasażer otrzymał pomoc medyczną. Niemiecka agencja prasowa poinformowała, że w sprawie wszczęto dochodzenie, a wstępny raport Ryanair ma być opublikowany w ciągu 4 tygodni. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Radio DHT. Przeboje 3 pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 17 na DK22 między Swarożynem a Malborkiem w województwie pomorskim występują utrudnienia. Od 16 do 18 na S3 a między Gryfinem a Kluczem w województwie zachodniopomorskim kierowcy napotkają ograniczenia. Od 16 do 18 na S17 między Garwolinem Południem a Garwolinem Zachodem w województwie mazowieckim występują utrudnienia. Również na S7D między węzłem Płońsk Południe a Płońsk Centrum Pracy trwają do czwartku do 17. Od jutra od północy do soboty 1 sierpnia do północy na drodze 44 a w Bieruniu w województwie śląskim występują ograniczenia. Równolegle na S1G w Lalikach do poniedziałku 3 sierpnia do 21 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sprzedaż nowych samochodów w Rosji spadła o 16,2% do 25 900 sztuk w tygodniu od 22 do 28 czerwca. Kryzys paliwowy spowodowany atakami na rafinerie przyczynia się do wstrzymywania zakupów przez klientów, którzy planują ocenić sytuację do końca lata. W segmencie pojazdów użytkowych odnotowano spadek o 10% dla lekkich pojazdów oraz o 15,6% dla ciężarówek. Produkcja benzyny w Rosji zmniejszyła się o 35% w lipcu w porównaniu do wcześniejszych poziomów. Wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi również staje się zauważalny wśród konsumentów. Podczas uroczystości upamiętniającej zamach na Adolfa Hitlera w Berlinie, Tobias Korenke, prawnuk jednego ze spiskowców, uszkodził wieniec składany przez Alternatywę dla Niemiec. Korenke, potomek Dietricha i Klausa Bonhoefferów, sprzeciwia się ideologii tej partii, argumentując, że jego przodkowie walczyli przeciwko jej wartościom. Incydent miał miejsce w Bendlerblock, miejscu historycznym związanym z zamachem z 20 lipca 1944 roku. Działanie Korenkego może wzbudzić debatę na temat uprawnień do powoływania się na dorobek niemieckiego ruchu oporu. Ukraińska piechota morska zaatakowała rosyjskie pozycje wojskowe w pobliżu okupowanego miasteczka Żelizny Port w obwodzie chersońskim, powodując znaczne straty w sprzęcie i oddziałach. W operacji wykorzystano drony FPV oraz jednostki nawodne Berekudę, które odniosły sukces mimo utraty jednej z jednostek. Ukraina planuje rozwijać nowe zastosowania dla morskich dronów, w tym ich użycie do przechwytywania statków objętych sankcjami. Prezydent Zełenski potwierdził ataki jako odpowiedź na rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę. Polska doświadczy znaczącego ochłodzenia, które ma być jedną z największych anomalii temperatury w Europie. Spadki temperatury mają wynosić od 5 do 10 stopni Celsjusza w porównaniu do normy, a w niektórych miejscach mogą być jeszcze większe. W najbliższych dniach temperatury będą oscylować między 18 a 22 stopniami Celsjusza, a na północy kraju przewidywane są silne wichury oraz alerty pogodowe związane z sztormem na Bałtyku. Poprawa pogody spodziewana jest w nadchodzący weekend, jednak nie będzie ona długotrwała. Pawła Szeremeta, białoruskiego dziennikarza, zamordowano w Kijowie w 2016 roku, a jego sprawa pozostaje niewyjaśniona. Szeremet był znany z krytyki reżimu Aleksandra Łukaszenki i pracy w mediach w Białorusi, Rosji oraz Ukrainie. W 10. rocznicę jego śmierci przyjaciele i koledzy składają hołd jego pamięci. Dotychczas oskarżono 3 osoby w tej sprawie, które jednak zaprzeczają swojemu udziałowi w zbrodni. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 17 na DK22 między Swarożynem a Malborkiem w województwie pomorskim występują utrudnienia. Od 16 do 18 na S3 a między Gryfinem a Kluczem w województwie zachodniopomorskim kierowcy napotkają ograniczenia. Od 16 do 18 na S17 między Garwolinem Południem a Garwolinem Zachodem w województwie mazowieckim występują utrudnienia. Również na S7D między węzłem Płońsk Południe a Płońsk Centrum Pracy trwają do czwartku do 17. Od jutra od północy do soboty 1 sierpnia do północy na drodze 44 a w Bieruniu w województwie śląskim występują ograniczenia. Równolegle na S1G w Lalikach do poniedziałku 3 sierpnia do 21 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sławomir Mentzen ironicznie odniósł się do wewnętrznego konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości, komentując rywalizację między frakcjami maślarzy a harcerzami. W swoim wpisie stwierdził, że pomysł współpracy Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem jest absurdalny. Mentzen żartobliwie przypomniał o sytuacji, w której rzekomo znajdował się w jednym miejscu z Morawieckim i Tuskiem, wspierany przez Ursulę von der Leyen. Radosław Sikorski zauważył, że wiele osób chciałoby dołączyć do ich ugrupowania, jednak nie jest to proste. Obecny konflikt w PiS jest interpretowany jako sztucznie stworzona teoria spiskowa. Nowa formacja Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus wpływa negatywnie na poparcie Prawa i Sprawiedliwości, które w najnowszym badaniu Instytutu Badań Polster wynosi 25,41%. Po wprowadzeniu Rozwoju Plus poparcie dla PiS spada do 23,80%. Politolog Kazimierz Kik zwraca uwagę na zagrożenia związane z wewnętrznymi podziałami w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Sondaż przeprowadzono w dniach 16 i 17 lipca 2026 roku na próbie 1021 dorosłych Polaków. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjmowanie pacjentów na leczenie onkologiczne z powodu braku funduszy. Leczenie dla pacjentki z rakiem piersi ma rozpocząć się w kwartale 2027 roku, jeśli sytuacja finansowa ulegnie poprawie. Szpital ograniczył również przyjęcia w innych programach lekowych.

w tym z zakresu gastroenterologii, alergologii i neurologii. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby nie ograniczał dostępu pacjentów do terapii z powodu przekroczenia limitów finansowych. Narodowy Fundusz Zdrowia zaznaczył, że wstrzymanie kwalifikacji do programów lekowych nie powinno być uzasadnione limitami finansowymi. Minister obrony Litwy Robertas Kaunas ocenił, że region bałtycki i Polska są najbliższymi celami dla Rosji, która potrzebuje nowej eskalacji i zwycięstwa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że we wtorek zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów, aby omówić możliwe prowokacje ze strony Rosji, w tym zagrożenia związane z użyciem ukraińskich dronów. Generał Raimunda Zweig-Snoras potwierdził, że obecnie nie ma zagrożenia konwencjonalną agresją militarną, ale nie można wykluczyć prowokacji. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie Litwa zwiększa ochronę infrastruktury transportowej i energetycznej. Policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo swojej matki, którego ciało odnaleziono w Chojnie, w powiecie gryfickim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Kopernika, a służby na miejscu prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej w Gryfinie. W poszukiwaniach uczestniczyli funkcjonariusze oddziału prewencji policji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły dronowe. W wyniku incydentu ranna została jeszcze jedna kobieta, która została przetransportowana do szpitala. Sprawa ma charakter rozwojowy, a prokuratura nadal weryfikuje szczegóły zdarzenia. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władze Krymu rozpoczęły instalację stacjonarnych telefonów alarmowych w odpowiedzi na problemy z dostawą prądu i zakłóceniami w działaniu sieci komórkowej. Pierwsze urządzenia pojawiły się w Dżankoj, gdzie dostęp do sieci komórkowej jest ograniczony do 4 godzin dziennie. Telefony umożliwiają bezpłatne dzwonienie pod numer alarmowy 112 oraz do innych służb, takich jak Straż Pożarna, Policja i Pogotowie. Krym zmaga się z regularnymi przerwami w dostawie prądu z powodu ukraińskich ataków na infrastrukturę energetyczną, co skłoniło władze do ogłoszenia stanu wyjątkowego i ograniczenia oświetlenia ulicznego. Ceny paliw w Polsce mogą wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, co stanie się nowym standardem. Rząd nie planuje wprowadzenia nowego programu centralnej płatności za paliwo z powodu braku przestrzeni fiskalnej. Ekspert wskazuje na brak perspektyw na stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie, co zwiększa obawy rynków. W obliczu rosnących cen paliw, Polacy mogą być zmuszeni do zmiany przyzwyczajeń transportowych. We wtorek w Polsce wystąpi fala zimnego powietrza, co spowoduje obniżenie temperatur do 17 do 22 stopni Celsjusza. W wielu regionach przewidywane są opady deszczu oraz burze, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany z porywami osiągającymi od 60 do 80 km na godzinę, a na Bałtyku prognozowany jest sztorm do 9 w skali Beauforta. W nocy z wtorku na środę temperatura spadnie do około 8 do 15 stopni Celsjusza. W warszawskim metrze wystąpiły poważne utrudnienia na linii M1, gdzie pociągi kursują tylko w dwóch pętlach – Kabaty Politechnika oraz PL Wilsona Młociny. Utrudnienia spowodowane są przez bagaż rzucony na torowisko na stacji Centrum, co wyłączyło kilka stacji. Na miejsce zostały uruchomione autobusy zastępcze kursujące na trasie PL Wilsona 18, Metro Politechnika 10. To już drugi poważny incydent dzisiaj, po wcześniejszym wypadku z wózkiem dziecięcym na stacji Wawrzyszew. W Europie rośnie liczba lekoopornych szczepów bakterii wywołujących rzeżączkę, co potwierdzają badania Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. W państwach Unii Europejskiej

i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2024 roku odnotowano ponad 106 tysięcy przypadków, co stanowi najwyższy wynik od rozpoczęcia pomiarów w 2009 roku. Specjaliści zwracają uwagę, że lokalne przenoszenie się rzeżączki opornej na ceftriakson jest sygnałem ostrzegawczym, którego nie należy ignorować. Nieleczona rzeżączka może prowadzić do poważnych powikłań, dlatego zaleca się regularne badania oraz stosowanie prezerwatyw w celu ograniczenia ryzyka zakażeń. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Węgierska arcymistrzyni szachowa Judith Polger odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier, argumentując, że nie czuje się na siłach, aby podjąć się odpowiedzialności za zjednoczenie podzielonego narodu. Jej kandydaturę jednogłośnie poparła partia rządząca TYSO, która wcześniej skrytykowała dotychczasowego prezydenta Tamasa Sulyoka za brak jedności i demokratycznego funkcjonowania. Premier Peter Magyar podkreślił, że przyszły prezydent musi rozumieć wagę wypowiadanych słów oraz być odpowiedzialny za podejmowane decyzje. Węgierski parlament, w którym TYSO ma większość, będzie odpowiedzialny za wybór nowej głowy państwa. Władze Krymu rozpoczęły instalację telefonów stacjonarnych w miejscach publicznych, aby umożliwić mieszkańcom kontakt z numerami alarmowymi. Działanie to jest odpowiedzią na problemy z łącznością, które wystąpiły po atakach ukraińskich. Telefony zostały zainstalowane w miastach takich jak Eupatoria, Armiańsk i Dżankoj. Wzmożona niezawodność telefonów stacjonarnych ma na celu zminimalizowanie skutków zakłóceń w sieci komórkowej, które są efektem ataków na infrastrukturę energetyczną. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zwrócił się do komendanta głównego policji Marka Bouro-Unię o wyjaśnienie podstaw interwencji policji oraz prokuratora, która miała miejsce 14 lipca. W trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego Trybunału funkcjonariusze weszli do budynku, CO zostało uznane za ingerencję w niezależność sądownictwa. Święczkowski podkreślił, że działania te mogą stanowić próbę zastraszenia niezależnego organu. Zgromadzenie nie odbyło się z powodu zerwania kworum przez dwóch sędziów. CO wywołało spory dotyczące ważności sędziów powołanych przez Sejm. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjęcia do programów lekowych, w tym w onkologii, z powodu braku możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń, CO potwierdziła jedna z pacjentek. Osoby zgłaszające się do szpitala są kierowane do oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymują informacje o innych opcjach leczenia. Szpital otrzymał od NFZ 45 milionów złotych na leczenie w programach lekowych. Jednak niektóre świadczenia pozostały nielimitowane, a NFZ nie pokrył nadwykonań w wysokości 3 milionów złotych za pierwsze dwa kwartały roku. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi wystąpiła do dyrektora łódzkiego NFZ o wyjaśnienia w sprawie ograniczenia dostępu do programów lekowych. NFZ zapewnił, że w tym tygodniu uruchomi środki na pokrycie wydatków związanych z nadwykonaniami. Narodowy Fundusz Zdrowia złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w sprawie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i proktologicznej w Szpitalu Południowym. Fundusz podejrzewa, że lekarz poświadczał nieprawdę w rozliczeniach z NFZ. CO mogło skutkować uzyskaniem korzyści majątkowej. Kontrola wykazała, że oddział błędnie rozliczał procedury medyczne. CO doprowadziło do nadpłaty w wysokości 1 milion 100 tysięcy złotych. Zawiadomienie zostało przekierowane do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w celu zachowania bezstronności w sprawie. Prokuratura prowadzi również inne śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Polski dąży do współpracy środowisk prawicowych w kontekście ewentualnego paktu senackiego. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, zaznaczył, że rozmowy są na zbyt wczesnym etapie, aby mówić o konkretach. Jarosław Kaczyński ogłosił sojusz z Markiem Wochem, mający na celu wspólne wystąpienie formacji prawicowych w Senacie, a Sławomir Mentzen z Konfederacji przedstawił warunki stworzenia paktu, w tym potrzebę patronatu prezydenta. Kaczyński podkreślił konieczność jedności obozu patriotycznego, jednocześnie wykluczając koalicję z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł Iran, że będzie musiał ponieść surowsze konsekwencje za zabicie amerykańskich żołnierzy po potwierdzeniu śmierci 3 żołnierzy na Bliskim Wschodzie. 2 incydenty miały miejsce w Jordanii, a 1 żołnierz zmarł w Iraku. Trump wydał rozkaz odpowiednim dowódcom wojskowym w związku z tymi wydarzeniami. Amerykańskie straty w konflikcie z Iranem wzrosły do 17 żołnierzy. W 2024 roku z klubu sportowego we Włoszech skradziono ponad 300 leżaków, które odnaleziono w Olbanii, gdzie są obecnie wykorzystywane przez lokalny bar. Właściciele klubu próbują odzyskać sprzęt z pomocą prawników, jednak proces ten jest skomplikowany. Mimo zgłoszeń i oficjalnych wezwań, leżaki wciąż pozostają na plaży. Właściciele zdecydowali się nagłośnić sprawę w mediach społecznościowych, wyrażając swoją frustrację z powodu braku postępów w odzyskaniu mienia. Ursula von der Leyen zorganizowała rozmowę z nowym brytyjskim premierem Andym Burnhamem, podczas której obie strony podkreśliły chęć zacieśniania relacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wyraził wdzięczność za kontynuację wsparcia Londynu dla Ukrainy. Emmanuel Macron wyraził nadzieję na pogłębienie relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Wcześniej planowany szczyt Unia Europejska-Wielka Brytania, który miał zorganizować poprzedni premier, został przełożony. Zastępca prezydenta Warszawy, Tomasz Męcina, odpowiedział na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące imprezy Techno w Wilanowie, wskazując, że organ wydający zezwolenie nie ma podstaw do badania wpływu imprezy na środowisko, w tym emisję hałasu. Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł kwestię naruszenia procedury administracyjnej oraz potrzebę analizy wpływu na interes społeczny. Mieszkańcy skarżyli się na hałas oraz zniszczenia terenu, a działacze ekologiczni ostrzegali przed potencjalnymi szkodami dla lokalnej fauny. Impreza Serco Loco odbyła się nocą z 9 na 10 maja. Ratusz nie zamierza przeprowadzać dodatkowych analiz w tej sprawie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemnie.

0: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Terytorium Ukrainy kontrolowane przez Rosję zmniejszyło się o 21 km2 w tygodniu od 13 do 19 lipca, co stanowi największe straty Rosji od września 2023 roku. To już czwarty tydzień w tym roku, kiedy Moskwa traci terytorium, a ukraińskie siły zbrojne kontynuują ofensywę w południowej części frontu. Straty Rosji obejmują 11,6 km2 w rejonie Kramatorska oraz 9,1 km2 w okolicach Pokrowska i Konstantynówki. Mimo to Rosja zachowuje przewagę w artylerii i uzupełnia swoje oddziały, co może wpłynąć na przyszłe działania Ukrainy. Profesor Antoni Dudek stwierdził w Polsat News, że Mateusz Morawiecki nie będzie kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach. Konflikt wewnętrzny w partii jest autentyczny, a Morawiecki nie planuje samodzielnego odejścia. Dudek zauważył, że premier potrzebuje okresu kwarantanny po wielu latach sprawowania władzy. Mimo uchwały PiS, która zakazuje członkom partii działania w stowarzyszeniach politycznych, Morawiecki i jego zwolennicy zamierzają kontynuować działalność Rozwoju Plus. Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta, doznał poważnych problemów zdrowotnych w autokarze podczas wizyty w Ząbkowicach Śląskich w dniu 15 maja 2025 roku. Szef ochrony Nawrockiego, podpułkownik RES. Krzysztof Radzyłan relacjonuje, że Nawrocki miał konwulsję i stracił przytomność. CEO mogło sugerować zatrucie, jednak odmówił przewiezienia do szpitala na płukanie żołądka. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy rozpoczęła czynności sprawdzające w tej sprawie. Radzyłan podkreśla, że nagła niedyspozycja zdrowotna była nienaturalna i mogła wskazywać na próbę otrucia. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Oleksandr Syrski przeprosił byłego ministra obrony Michała Fedorowa w artykule opublikowanym na portalu Militarnej. Syrski zaprzeczył istnieniu konfliktu między nimi, podkreślając, że ich relacje były wyłącznie zawodowe. Wspomniał o swojej surowości i wyraził prośbę o wybaczenie, jeśli kogoś uraził. Dodał, że sprawy osobiste powinny ustąpić miejsca walce o zwycięstwo. W artykule obalił również oskarżenia o brak strategii w dowodzeniu dużą armią. John Healey został nowym kanclerzem skarbu w rządzie nowego brytyjskiego premiera, co oznacza, że będzie odpowiedzialny za finanse w obliczu wysokiego zadłużenia i podatków. Ed Miliband objął stanowisko szefa dyplomacji, a Shabana Mahmood kontynuuje jako minister spraw wewnętrznych, mimo kontrowersyjnego podejścia do imigracji. Healey, były minister obrony, ma za zadanie znaleźć fundusze na budżet obronny oraz osiągnąć cel wydatków w Sojusz Północnoatlantycki w wysokości 3,5% PKB do 2035 roku. W skład nowego gabinetu wchodzą także inne znaczące postacie z Partii Pracy, co ma na celu wprowadzenie równowagi między lewym a prawym skrzydłem. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sąd federalny w Auckland wstrzymał na 2 tygodnie planowaną fuzję koncernów Paramount, Skydance i Warner Bros. Sędzia uznała, że istnieje ryzyko bezprawnego ograniczenia konkurencji przez tę fuzję. Mimo blokady sądowej, Paramount Skydance zapowiedział, że będzie nadal bronił przejęcia Warner Bros. Fuzja została wcześniej zatwierdzona przez akcjonariuszy Warner Bros. Discovery i obejmuje m.in. kanały telewizyjne CBS, CNN oraz polski TVN. Prokuratorzy generalni z 12 stanów, w tym Kalifornii, złożyli skargę dotyczącą tego połączenia. Przemoc polityczna w Stanach Zjednoczonych osiągnęła alarmujący poziom. Według oceny Steve'a Moore'a, byłego agenta FBI i komentatora CNN do spraw bezpieczeństwa. Moore wskazuje, że obecnie przemoc ta jest głównie napędzana przez lewicowe i anarchistyczne środowiska. CEO ilustruje incydent w Nowym Jorku, gdzie rzucono urządzenie zapalające w biura Agencji Imigracyjnej i Celnej oraz Federalnego Biura Śledczego. Ekspert porównuje tę sytuację do lat 80., kiedy przemoc była domeną prawicy. Ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, wskazując na ostatnie wydarzenia, takie jak próba zamachu na Donalda Trumpa. W gminie Osiek przeszła silna nawałnica, której skutkiem była trąba powietrzna. Największe zniszczenia miały miejsce w Ossali, gdzie wiatr zerwał dachy oraz uszkodził pojazdy. W Trzciance odnotowano zniszczenia budynków gospodarczych oraz całkowite zawalenie stodoły. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzili wystąpienie trąby powietrznej, oceniając jej intensywność na IF 1.5 w skali Fujity. Na szczęście nie odnotowano żadnych rannych. W co najmniej 25 regionach Rosji wzrosły ceny biletów na transport publiczny, a w kolejnych 10 zredukowano liczbę kursów lub zmieniono rozkład jazdy. Kryzys paliwowy, spowodowany atakami ukraińskich dronów na rafinerie, przyczynił się do znaczącego wzrostu kosztów transportu. W ciągu ostatniego roku ceny przejazdów miejskich wzrosły o 12%, a międzymiastowych o 20%. W Irkucku ceny biletów wzrosły o 20%, a przejazdy między miastami o ponad 30%. Od początku wojny na pełną skalę ceny transportu międzymiastowego wzrosły o 81%, a miejskiego o 52%. Pani Zuzanna z Gdyni, która w 2003 roku kupiła mieszkanie za gotówkę, otrzymała akt własności dopiero po 5 latach. CEO ujawniło, że lokal jest obciążony długiem na ponad 664 tysiące euro. Właściciele mieszkań w bloku, w tym pani Zofia, otrzymali akty notarialne z obciążeniem hipoteką, a długi zostały sprzedane na rynku długów przez Bank Ochrony Środowiska. Pomimo obietnic banku o szybkim zakończeniu sprawy, hipoteki pozostają zajęte od 16 lat. Działacze społeczni wskazują na problemy związane z egzekwowaniem długów, które mogą prowadzić do licytacji mieszkań. Właściciele nieruchomości planują podjąć kroki prawne w celu uwolnienia hipotek. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 17 na DK22 między Swarożynem a Malborkiem w województwie pomorskim występują utrudnienia. Od 16 do 18 na S3A między Gryfinem a Kluczem w województwie zachodniopomorskim kierowcy napotkają ograniczenia. Od 16 do 18 na S17 między Garwolinem Południem a Garwolinem Zachodem w województwie mazowieckim występują utrudnienia. Również na S7D między węzłem Płońsk Południe a Płońsk Centrum Pracy trwają do czwartku do 17. Od jutra od północy do soboty 1 sierpnia do północy na drodze 44A w Bieruniu w województwie śląskim występują ograniczenia. Równolegle na S1G w Lalikach do poniedziałku 3 sierpnia do 21 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: partii działania w stowarzyszeniach politycznych, Morawiecki i jego zwolennicy planują kontynuować działalność Rozwoju Plus. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Oleksandr Syrski przeprosił byłego ministra obrony Michała Fedorowa, zaprzeczając jednocześnie istnieniu konfliktu między nimi. W artykule opublikowanym na portalu Militarnej podkreślił, że ich relacje były zawodowe, a wszelkie oskarżenia o brak strategii są nieuzasadnione. Gen. Syrski zaznaczył, że czasami bywa surowy i prosi o wybaczenie, jeśli kogoś uraził. Wskazał, że sprawy osobiste powinny ustąpić miejsca walce o zwycięstwo. W studiu Polsat News doszło do emocjonalnej wymiany zdań między rzecznikiem partii Razem Mateuszem Mertą a wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastianem Gajewskim z Lewicy. Tematem dyskusji były zapowiedziane przez pyszny.pl zwolnienia 5000 kurierów, którym ma być zaproponowane nowe zatrudnienie na gorszych warunkach. Gajewski podkreślił, że Polska ma czas do grudnia na wdrożenie unijnej dyrektywy o pracy platformowej, podczas gdy Merta krytykował rząd za brak działań w tej sprawie. Obecnie trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w spółce, a resort pracy informuje, że prace nad wdrożeniem dyrektywy są w toku. Projekt ustawy ma zostać skierowany do wykazu prac rządu do końca lipca. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprzeczył doniesieniom o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych, w tym w onkologii. W oświadczeniu placówki podano, że kontynuują kwalifikacje i przyjmowanie pacjentów zgodnie z zasadami oraz limitami finansowania. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że szpital otrzymał od Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 45 milionów złotych na leczenie w programach lekowych, jednak nie zapłacono mu 3 milionów za nadwykonania w pierwszym i drugim kwartale roku. W związku z tym pacjenci są kierowani do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania informacji o dostępnych opcjach leczenia. W najbliższych dniach ma zostać uruchomione finansowanie pokrywające nadwykonania. Narodowy Fundusz Zdrowia złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i proktologicznej w Szpitalu Południowym, o poświadczenie nieprawdy w rozliczeniach z NFZ w 2024 roku. Kontrola przeprowadzona w szpitalu wykazała, że lekarz mógł błędnie klasyfikować zabiegi, co prowadziło do nadpłaty przez fundusz w wysokości 1 100 000 zł. Zawiadomienie zostało przekierowane do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w celu zapewnienia bezstronności śledztwa. Jędrzejewski był już przesłuchiwany w charakterze świadka w odniesieniu do innych nieprawidłowości w szpitalu. Prokuratura prowadzi także dwa inne śledztwa dotyczące oszustwa i nadużyć w Szpitalu Południowym. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dyrektor Federalnego Biura Śledczego Kasz Petel planuje wizytę w Rosji w dniach 14 i 15 października. Wizyta ma związek z napięciami między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w kontekście wojny na Ukrainie oraz nadchodzących sankcji. Petel może spotkać się z przedstawicielami rosyjskich służb, w tym z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, jednak brak informacji o ewentualnym spotkaniu z Władimirem Putinem. Ostatnim dyrektorem FBI, który odwiedził Rosję, był Robert Miller w 2013 roku. Terytorium Ukrainy kontrolowane przez Rosję zmniejszyło się o 21 km2 w tygodniu od 13 do 19 lipca, co stanowi największe tygodniowe straty Rosji od września 2023 roku. Ukraińskie siły zbrojne kontynuują ofensywę na południu, zdobywając teren w pobliżu Malejewki oraz rzek Mokrej Jały. W ostatnim tygodniu Rosja straciła 11,6 km2 w rejonie Kramatorska oraz 9,1 km2 w okolicach Pokrowska i Konstantynówki. Dalsze uzupełnienia oddziałów przez Rosję mogą wpływać na sytuację na froncie. Cena benzyny 98 może wzrosnąć do 18 zł za litr, według prognoz analityków biura Reflex. W poniedziałek na jednej z wrocławskich stacji cena tej benzyny wyniosła już 7,99 zł, a benzyna 95 kosztowała 7,44 zł za litr. Analitycy wskazują na wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz blokady cieśniny Ormaz na wzrost cen ropy, co przekłada się na drożejące paliwa w Polsce. W ciągu ostatniego tygodnia ceny wzrosły o 24 do 27 groszy za litr benzyny oraz o 33 grosze w przypadku oleju napędowego. Minister energii zaznaczył, że rząd analizuje sytuację na rynku paliw i może podjąć decyzję w sprawie ewentualnych działań osłonowych. Holenderskie służby wywiadowcze AIVD i MIFT ostrzegają przed przejmowaniem kontroli nad kamerami przemysłowymi przez rosyjskie służby wywiadowcze w krajach Unii Europejskiej, Sojusz Północnoatlantycki oraz Ukrainie. Hakerzy wykorzystują domyślne hasła i przestarzałe oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do kamer, co pozwala im na namierzanie ukraińskiego personelu wojskowego oraz tras transportu broni dostarczanej przez Sojusz Północnoatlantycki. Szacuje się, że w Europie istnieje ponad 87 tysięcy kamer, które mogą być narażone na ataki. Wspólny raport służb wywiadowczych wskazuje na systematyczne działania rosyjskich hakerów w tym zakresie. 5 osób zmarło w wyniku tragicznych incydentów związanych z finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Argentynie 3 ofiary to 2 osoby, które zginęły w wypadkach, oraz 67-letni mężczyzna, który zmarł na zawał serca. W Hiszpanii podczas celebracji zwycięstwa jedna osoba zmarła w wyniku zawalenia się fontanny, a 13-letni chłopiec zmarł w szpitalu po obrażeniach. Dodatkowo w miejscowości Sonseca zmarł 20-latek, który doznał konwulsji. W niedzielę Argentyna przegrała z Hiszpanią w meczu finałowym, który odbył się w East Rutherford koło Nowego Jorku. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

zbyt jasny był. Może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.